Amen inch vorgenek. Techoskov, utekorzov, polora der Hisusin anunova arek. Astudzo u hora kohuchun maduzanelov, anor.